nie zmieni się w kac kolejny drink. Krasz co kiedyś olał, będzie geek. No chyba, że to podpucha, bo sam nienawidzę słuchać, kiedy mówią mi do ucha, będzie git. Nocna czekolada pójdzie w tyłek cycki.

0: RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: na Maxa.
1: Jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion

0: słońce na horyzoncie rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.
2: Lato na maksa.

0: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł.

0: sar w te palmy i będziesz mieć kokosy.
1: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
2: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
0: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane krzesła biurowe. Oferta ważna od 22 lipca do 9 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living. I po reklamie.

0: reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
5: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
6: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę polska marchew złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a morele kilogram jedynie 6,99. Tak, morele kilogram 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
14: I po reklamie.

0: jak leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.

0: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express. No szarp te palme i będziesz mieć kokosy.
1: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
2: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
0: Kasa te palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
0: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano!
0: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
9: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
0: Na lody.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max. Lato na maksa.
6: Lato na maksa.

0: miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Słyszysz? Wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
6: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
13: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
14: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: jakby ktoś w sobotę chciał przywitać tanecznie, to można potańczyć z Bledką. Tańczy w RMF Max, numer, którym otwieramy sobie sobotnie hity na maksa. Dawid Miązek, dzień dobry. Po 10:00 jak zawsze dołączają do mnie Agata Świderska z Adą Krysian i wtedy sobie odpalimy bratnie duszę, a póki co lecimy z gorącymi nutami i za chwilę wjeżdża Max Games. Dzisiaj w tematach planszówkowych sobie parę słów powiemy. To za parę minut, a za chwileczkę Dino roznami z Gigi D'Agostino In My Mind.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
3: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
4: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
4: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
9: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
13: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
14: Carrefour w sumie najlepszy jest.
2: I po reklamie.

0: jak długi dzień pełen słońca,
1: jak wypad na festiwal. Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

Training Season od Dua Lipy w RMF Max. Teraz nie będzie Lipy, teraz będzie Max Games i szybka polecajka w temacie gier planszowych na wakacje. Tym razem taka rodzinna propozycja, piękna i prosta gra z takim ekologicznym trochę backgroundem. Leśne rozdanie. Max Games. To jest planszówka, ale nie ma tu klasycznej planszy. Plansze tworzymy sami z kart, z których powstaje nasz własny, tętniący życiem las. Zaczynamy sobie od zasadzenia pierwszego drzewa, a potem wokół niego tworzymy cały ekosystem, przyciągamy ptaki, ssaki, grzyby, owady. No po prostu dokładamy kolejne karty do drzewa albo kolejnych drzew. Dobieramy sobie kolejne karty ze zwierzaczkami. Oczywiście nie, że tak losowo dobieramy, bo nam się bardziej podoba borsuk niż mieniak tęczowiec na przykład. Tylko każda z kart jest inaczej punktowana, każda daje inne bonusy, każda otwiera drogę do trochę innej strategii, więc w każdym ruchu musimy kombinować. Na przykład umieszczając w naszym lesie jeża, dostajemy dodatkowe punkty za wszystkie motyle, które posiadamy. Albo sadząc poziomkę, dostaniemy potężną premię punktową, jeśli w naszym lesie jest 8 różnych gatunków drzew. I tak dalej, i tak dalej. Cała ta gra to jest mnóstwo takich mikrozależności, więc za każdym razem, jak będziemy dobierać, a następnie dokładać kartę do naszego lasu, to trzeba to sobie dobrze w głowie zaplanować. Jednocześnie, mimo że kombinowania jest dużo i dużo też dróg do zwycięstwa, to zasady nie są specjalnie trudne. Tłumaczy je się w 10 minut. Sugerowany wiek graczy to jest 10+, więc po prostu dla takiego 10-11-latka to może będzie pierwsze zetknięcie z odrobinę bardziej skomplikowaną mechaniką planszówki, ale jednocześnie na tyle prostą, że się nie zniechęci. No i też zachęcająca jest oprawa graficzna. Każda karta to jest piękny obrazek drzewa czy jakiegoś sympatycznego leśnego zwierzaka. Oczywiście, jeśli chcecie pograć w gronie dorosłych, to też się do tego leśne rozdanie idealnie nada. Przy okazji nie za duże pudełko, więc na pewno gra, która sprawdzi się na wakacyjnych wypadach. Max

0: to zrobili, ależ to będzie rządzić na klubowych parkietach tego lata. Znaczy już w zasadzie rządzi, no bo przecież ten numer wyszedł 3 tygodnie temu i już się doczekał świetnych remiksów i już króluje na parkietach totalnie. Whatever Turns You On, hipnotyzująca nuta od Axwella i Bona w RMF Max. No i takich EDM-owych brzmień poprosimy więcej. Będzie więcej, oczywiście, że będzie więcej w tym programie, ale za chwilę to z nami Britney i Toxic.
1: Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

A to taka nutka do pobujania. She doesn't mind, Sean Paul w RMF Max. Słuchajcie, dobre wiadomości w pogodzie. Lipcopad chyba nareszcie na dobre odpuszcza. Od tego weekendu zacznie się robić cieplej, przyjemniej. To jest ogólnie dobra wiadomość. Gorsza dla tych, którzy właśnie kończą swój urlop. No ale przynajmniej ten ostatni weekend będzie spoko. Więcej o pogodzie o pełnej o 9:00. Zaprosimy was na prognozę. A na razie jeszcze Milky i Just the Way You Are. Remix Davida Getty.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty 25 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 27 do 29 lipca przy zakupach za minimum 99 zł. Limit: 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych w

0: Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
6: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: I po reklamie.

0: Pora na sobotni serwis pogodowy. Dzisiaj na zachodzie kraju czeka nas fantastyczna słoneczna aura z małym zachmurzeniem, a miejscami wręcz bezchmurnym niebem. We wschodniej Polsce spodziewamy się nieco więcej chmur, a na krańcach południowo-wschodnich niewykluczone są słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie od 21 stopni na północy i w rejonach podgórskich do nawet 28 na zachodzie, a noc będzie pogodna i ciepła. Jutro w ciągu dnia będzie słonecznie i jeszcze cieplej, nawet do 30 stopni, choć na zachodzie po południu mogą pojawić się przelotne burze.
1: Dla tych z oponką, dla tych z deską, dla tych z kółkiem. Dla każdego lato na maksa.
2: Ktoś by chciał zacząć godzinę dziewiątą od gorących afrobitów, a ktoś by nie chciał. Shimza, Arko i Kasango, lecimy. Fire, fire. Dawid Miązek, ja jestem z wami do 13. Zapraszam, lato na maksa.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwila.

0: Ue, bona fide, Izalia i Faust, nie ucieknę w RMF Max, jak mamy weekend pracujący, a za oknami robi się coraz fajniejsza pogoda, to chciałoby się z tej pracy uciec gdzieś nad wodę. Spokojnie, ja mam to samo, siedząc tutaj w studiu. Za chwilę się, no chociaż na falach eteru, ale jednak przeniesiemy nad wodę w bardzo fajne miejsce. Po co, dlaczego i przede wszystkim gdzie? To za parę minut zdradzimy. A za chwilkę już z nami Bibi Rexa z Davidem Guettą, Sad Girls.
1: Reklama.
2: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę polska marchew 1,99 zł za kilogram z Kaufland Card Extra, a morele kilogram jedynie 6,99. Tak, morele kilogram 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
11: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
12: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: I po reklamie.

0: Shakira i Barnaboy w RMF Max. Daj, daj, no daj Boże, dzisiaj będzie słonecznie, że pogoda dopisze, bo słuchajcie, ekipa RMF Max wyruszyła w kolejne fajne miejsce nad wodą, a konkretnie dzisiaj jesteśmy nad Zalewem Balaton w Trzebini, albo jak mówią miejscowi, w Trzebini. To jest taki kawałek morza u podnóża gór. I tam na miejscu jest Filip Kliber, a z jakiej okazji tam jesteśmy, to wszystko nam Filip wyjaśni. Halo Filip!
1: Tak, tak, a jeżeli chodzi o rzeczy na czy, to przede wszystkim miejscowi mówią cześć. Cześć, siemano, to już jest trzecia edycja Roadshow, moda na wodę Made in Małopolska. I my bawimy się razem z wami w RMF Max. Zapraszamy was serdecznie do strefy wód Made in Małopolska, ponieważ my mamy dla was to, co najlepsze. Co jest najlepsze w Małopolsce? No oczywiście woda, której trzeba absolutnie chociaż raz w życiu spróbować. Więc jeżeli chcecie przyjść do nas i zastanawiacie się, jaka jest cena za takie przyjście, to cena oczywiście jest jedyna słuszna, ponieważ mamy dla was 100 darmowych wejściówek, tylko trzeba uśmiechnąć się do hostesy, która gdzieś w różowej koszulce RMF Max się kręci. I do tego jeszcze zaczynamy już niebawem, także warto się pośpieszyć, ponieważ od godziny 10 startujemy naszą strefę wód Made in Małopolska. Tam będzie można się napić tego, co w Małopolsce najlepsze, ale przede wszystkim będzie można się przez cały dzień nad Zalewem Balaton w Trzebini z nami bawić. Wpadajcie, odwiedzajcie nas. Więcej wam nie powiem, więcej już zobaczycie na miejscu. RMF Max.
2: RMF Max. Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano projekt Made in Małopolska, którego organizatorem jest województwo małopolskie.

0: To już nawet nie jest klasyk. To jest legendarna nuta, tak chyba spokojnie można o niej powiedzieć. Avicii Waiting for Love w RMF Max, a właściwie mistrz Avicii Waiting for Love w RMF Max. Za chwileczkę będę mieć dla was prognozę pogody, pani Licky Lee, I Follow Rivers. Pamiętajcie, że już niedługo po 10:00 Ada Krysian i Agata Świderska do mnie dołączają i odpalamy bratnie dusze. Dzisiaj gościem Mateusz Glen, znany na TikToku jako ta jedna ciotka.
1: Reklama.
2: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz.

0: Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: I po reklamie.

0: koncert,
1: na spacer,
2: zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato na maksa!
3: Nie daj się porwać. Już za moment pogoda w RMF Max.
5: Pora na sobotni serwis pogodowy. Dzisiaj na zachodzie kraju czeka nas fantastyczna słoneczna aura z małym zachmurzeniem, a miejscami wręcz bezchmurnym niebem. We wschodniej Polsce spodziewamy się nieco więcej chmur, a na krańcach południowo-wschodnich niewykluczone są słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie od 21 stopni na północy i w rejonach podgórskich do nawet 28 na zachodzie, a noc będzie pogodna i ciepła. Jutro w ciągu dnia będzie słonecznie i jeszcze cieplej, nawet do 30 stopni, choć na zachodzie po południu mogą pojawić się przelotne burze.
3: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.

0: Calvin Harris z numerem, który na letnich plenerowych imprezach króluje. Nie od wczoraj, Summer w RMF Max. A propos imprez, a propos wydarzeń, a propos opcji na fajne spędzenie czasu, no to tego macie na, żeby coś polecić na weekend. Zapraszam was na Tour de Club. No, dzień doberek. Ja wiem, że wcale nie jest lekko po piątkowych baletach, ale żeby potem nie było, że weekend i wakacje uciekają, wstajemy i walczymy. Przemek Kubera, kłaniam się bardzo nisko. To jest imprezowy rozkład jazdy w RMF Max. Podrzucamy opcje na spędzanie wolnego czasu. Kto się zakręci w Katowicach dzisiaj wieczorem w okolicach klubu Energy 2000, to się na pewno nie zawiedzie. Dzisiaj wieczorem nowa fala polskiego rapu, czyli Fałki. Gość, który rośnie przeszybko, jeśli chodzi o zawodników młodej sceny, to wszystko w Kato. Dzisiaj po 21.30 i także dzisiaj kolejny przystanek naszej zwariowanej radiowej trasy koncertowej Lato na Maxa. Widzimy się dzisiaj w Ogrodzieńcu. Będzie okazja, żeby z ekipą RMF Max zbić pionę, wbić na koncert totalnie za darmochę, a na scenie połączenia mocno nietypowe i nawet wyszło do rymu. Zagra dzisiaj dla was w Ogrodzieńcu na Lecie na Maxa Majka Jeżowska, Oskar Cyms, Napoli, a także DJ set od Oli Bieniarz. Także co? Mam nadzieję, że się widzimy, tak?
1: Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Studiujesz albo kończysz naukę?
4: Chcesz się dalej uczyć, rozwijać?
3: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
4: To Eurotipy.
3: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
4: Zaliczyć kursy, praktyki?
3: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
4: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
3: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
4: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
3: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Ważne bramki. Ważne linie. Ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź flash sportowy.
7: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowid.
14: I po reklamie.

0: Na słowo.
1: Na tarasie.
0: Na rybach.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato na maksa.

0: za moment. Pogoda w RMF Max.
1: Przed nami bardzo udana sobota, chociaż aura będzie delikatnie podzielona. Zachód zachwyci mnóstwem słońca, podczas gdy wschód zobaczy umiarkowane, okresami duże zachmurzenie. Przelotnie pokropić może jedynie na krańcach południowo-wschodnich. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą od 21 stopni na północy do 28 na zachodzie Polski, a w centrum około 24 kresek na plus. Noc minie spokojnie i pogodnie, będzie też dość ciepła, a w niedzielę czeka nas prawdziwy szczyt letnich temperatur, bo termometry pokażą nawet 30.
0: Przewietrz trochę głowę. Odpal lato na maksa.
2: To jest ten moment, kiedy dzień staje się piękniejszy. Jakby sobota nie była wystarczająco piękna, ale teraz wjeżdżają bratnie dusze po godzinie 10 w składzie.
3: Ja
2: też jestem. Agata Świderska, Ada Krysian i Dawid Miązek. Witamy was gorąco. Znów będzie dużo o miłości, o związkach i o urlopie, bo Agata jest ile? Dzień przed urlopem?
3: Tak, jutro lecę do Egiptu.
2: Ła, zazdro. Tych 45 stopni. O tym też sobie pogadamy. Ale Farben z nami, René Miller i Buddy. Tak, lecimy.

0: Better Times od Robina Schulza z Barbs. Najnowsza odsłona podcastu Bratnie Dusza już wjechała na YouTube'a RMF Max, na RMF On, na platformy podcastowe. I słuchajcie, to bardzo miło, dziewczyny, zaprosiłyście ciocię do swojego podcastu.
1: Tak.
0: Fajnie, rodzinnie.
1: Ta jedną ciotkę.
0: Aha.
1: To jest ciotka wszystkich Polaków już teraz.
0: To jest nasza ciotka, nie wasza.
1: Nasza, tak, narodowa. Powinni święto zrobić.
0: Dobra, to kto jest gościem?
1: Mateusz Glen. Trochę taka polska, słuchajcie, Hannah Montana, bo wiesz, nigdy nie wiem, w której wersji go zobaczysz.
0: Mateusz Glen, znany na TikToku jako ta jedna ciotka, dzisiaj gościem Bratnich Dusz. W całości podcastu możecie posłuchać m.in. na YouTubie RMF Max, a najciekawsze fragmenty już niedługo u nas.

0: Never Go Away w RMF Max. Od Cibula, najnowszym odcinkiem, gościem odcinka podcastu Bratnie Dusze, jest człowiek, któremu cebula też nie jest obca.
1: Zwłaszcza we wcieleniu ciotkowym.
2: No właśnie, a my zapytaliśmy Mateusza, skąd się w ogóle wzięła ciotka? No i nam o tym opowiedział.
3: A, no ciotka się pojawiła dosłownie. W sumie w czerwcu świętowaliśmy 4. rocznicę narodzin, można powiedzieć, ciotki. Bo to było tak, że właśnie wtedy pracowałem w gastro, były moje urodziny, a następnego dnia tak wypadło, że było Boże Ciało. Więc ja sobie wziąłem, wiecie, 2 dni wolnego i szła procesja Bożego Ciała pod tym moim blokiem. I wtedy sobie tak, ja nie miałem w ogóle TikToka, więc nagrałem taką prostą panią, która sobie tam, wiecie, a śmieje się, że jest na tej procesji, gada o pogodzie, obgaduje sąsiadki, takie typowe zachowania polskiej, takiej hipokrytki, dewotki, można powiedzieć. I moi znajomi wtedy mi pisali na tym, na Instastory, że Boże, załóż sobie TikToka, to jest dla ciebie. Ja mówię, nie, gdzie tam jakaś tam aplikacja, dzieci tam, ja w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi z tym TikTokiem tak naprawdę.
1: No, a jak się już dowiedział, no to zebrał dość spore grono fanów, 600 tysięcy osób i miliony wyświetleń.
0: Czyli opłaciło się sprawdzić, co jak z tym TikTokiem. Dobra decyzja biznesowa.
1: Ty też możesz, Dawid, zostaniesz TikTokerem. Będziesz tym jednym radiowcem.
0: No ale ja też chciałem ciotkę robić i co? Jest miejsce tylko dla jednej. Już mi zabrał moją ulubioną pozycję.
2: Możesz być wujkiem.
0: Mogę być tym wujkiem z wesela. Tego jeszcze nikt nie zajął?
1: Było, w sumie było.
0: Było? Dobra.
1: No, zrób radiowca.
0: Będziemy szukać dalej, będziemy szukać mojej roli. Tymczasem wracamy do muzyki Lumix i Self Aware, a do rozmowy z Mateuszem Glennem też sobie niedługo wrócimy.

0: niestety zakaz podprowadzania tej piosenki, bo to zawsze ona musi powiedzieć, że to jest...
1: Sorry, papi.
0: Sofiki Becky G w RMF Max. Słuchajcie, jaka ciekawa sprawa. Okazuje się, że gość podcastu Bratnie Dusze, Mateusz Glen i Ada są z tego samego miasta. Chwalimy się.
1: Częstochowy.
0: Czyli jesteście medalikami. Przecięliście się tam w tej Częstochowie na jakiejś pielgrzymeczce?
1: Nie na pielgrzymce, ale gdzieś tam na jakichś takich szkolnych różnych konkursach się przecinaliśmy.
0: Tak? Serio?
1: No, Mateusz był w ogóle w takiej szkole plastycznej.
0: O, a ty też?
1: Nie.
0: To co robiłaś na tych konkursach? Wbijałam się, bo dawali za darmo
1: mama
0: jedzenie.
1: Mama mi mówiła, że wiesz, że mam talent plastyczny, ale myślę, że go nie miałam.
0: Świat go nie dostrzegł, przynajmniej Częstochowa. Ale słuchaj, może akurat kiedyś. A okazało się, że masz wiele innych talentów. No dobrze, słuchajcie, do rozmowy z Mateuszem Glenem niedługo sobie wracamy. Tymczasem pogoda, dobra pogoda, po niej Daria Zawiałow.
1: Oby nie wiało.
2: Reklama. Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99.
3: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
6: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
7: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Media Expert, taniej masz.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca.

0: Frequency od Lost Frequencies. Sam raz, żeby sobie tak na chillu wykorzystać, wycisnąć sobotę jak cytrynę. Słuchacie RMF Max. Oczywiście, jak sytuacja z Tańcem z Gwiazdami? Już znamy pełny skład, bo nie jestem
1: jeszcze
0: bieżący,
1: jedna osoba została. Jedna ostatnia.
2: Pewnie, że to ostatnia?
1: Wydaje mi się, że tak. Zawsze jest 12?
2: Ja nie wiem.
0: Kogo teraz ogłosili?
1: Dominika Rupińskiego.
0: Okej.
1: A chcecie obstawić? Obstawcie, kto może być.
2: Ja myślę, że jeszcze może być jakaś dziewczyna, też ze świata internetu, na przykład Jessica Mercedes.
0: A ona już nie była?
2: Nie.
1: Też myślałam, że była.
0: Też myślałam,
2: na
0: że była. Myślałam, że tam
2: była.
0: Już wszyscy byli.
1: No właśnie, i mnie nie było, i Jady nie było. Ciebie, Dawid. No to halo.
0: Mnie nie wezmą, bo ja nie umiem tańczyć.
2: Ale to możesz pytanie, tutaj kto... robić tam taką swoją, wiesz, jakąś jakiś część audycji,
0: show,
2: no.
0: Jakiś show. Ej, ja myślałem, że Krychowiaka wezmą, on ma te kocie ruchy. Nasz
2: Krychowiak, trzeba go zapytać, słuchaj, jeszcze raz. Wiesz, on ostatnio coś taki jakiś niemrawy taneczny był.
0: Na imprezie firmowej. No dobra, to kogo obstawiacie? Tak na szybko, bo pewnie...
1: Chivasa.
2: Ja Jessica Mercedes. Podobnie. A ty?
0: No ja tego Krychowiaka, no co?
2: A, Krychowiaka, no.
0: Do tańców z gwiazdowych emocji to sobie wrócimy jesienią, a do rozmowy z Mateuszem Glenem wracamy za chwilkę do fragmentów podcastu Bratnie Dusze. A gdzie obejrzeć całość?
1: Na YouTubie RMF Max, RMF On i wszystkich platformach podcastowych.
0: Brawo, szukajcie Bratnie Dusz.
3: Ogłoszenie RMF Max. Te hity latem liczą na ciebie. Ty wybierasz, które lecą wyżej.

0: RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.

0: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowid.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
3: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą. Gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
9: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
10: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
11: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
11: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
12: I po reklamie.

0: Na zdrowie.
1: Na gorąco.
2: Tak brzmi lato. Na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
3: Nie daj się porwać. Już za moment pogoda w RMF Max.
4: Pogoda będzie dziś zachęcała do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Zachodnie województwa mogą liczyć na małe zachmurzenie lub całkowity brak chmur, za to na wschodzie pojawi się ich nieco więcej, a słaby deszcz grozi głównie krańcom południowo-wschodnim. Słupki rtęci podskoczą do 21 stopni na północy, do 24 w centrum i do 28 na zachodzie. Noc będzie bardzo łagodna i chłodniejsza tylko na Podhalu, gdzie temperatury mogą spaść do 9 stopni. W niedzielę jeszcze bardziej upalnie, ale na zachodzie mogą pojawić się burze.
3: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa.

0: co noc. Oskar Sims oczywiście w RMF Max.
1: A może to Oskar do Tańca z Gwiazdami?
2: Nie, mi się wydaje, że jednak go nie będzie. Już mi się zmieniło.
1: Podsumowane, dobra.
0: No, intuicja Ady zazwyczaj się sprawdza, więc bierzemy to po prostu za pewniaka. Niekoniecznie z Gwiazdami, ale gdzie potańczyć, gdzie się pobawić, o tym teraz w Tour de Club, tuż przed 12. To imprezowy rozkład jazdy w RMF Max. Czas na wizytę w kinie. Weekend to jest bardzo dobra okazja do tego, żeby kinowe nowości nadrobić. No i oczywiście mam na myśli nadrabianie tego, co w kinach już od kilku dni jest, czyli epicka Odyseja, widowisko Christophera Nolana, o którym mówi cały świat. Słuchajcie, także dzisiaj, nie, wczoraj do kin wszedł film Jej Piekło, Her Private Hell. To jest kooperacja duńsko-amerykacja, Sophie Thatcher na wielkim ekranie. To jest akurat dobra okazja do tego, żeby zobaczyć, co wysmażyli w klimacie troszkę sci-fi, troszkę horrorowym. No i oczywiście czekamy na polską premierę Spidermana. Całkiem nowy dzień. To z kolei w kolejny nadchodzący piątek. No co ja muszę mówić więcej? Tom Holland, Zendaya na wielkim ekranie musi być naprawdę przepotężnie w kinach. Także warto odrobinkę wakacji spędzić. Tam się bardzo miło chilluje i odpoczywa.
3: Reklama.
4: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Pani Celinka wie, co jest super. Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super. W tę sobotę polska marchew 1,99 zł za kilogram z Kaufland Card Extra, a morele kilogram jedynie 6,99. Tak, morele kilogram 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni. I ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
6: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
11: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
12: I po reklamie.

0: Za moment pogoda w RMF Max.
1: Popołudnie i wieczór upłynął nam pod znakiem bardzo przyjemnej aury. Najwięcej słońca zgarnie dziś zachód, natomiast na wschodzie przejaśnienia będą przeplatać się z chmurami, z których na południowym wschodzie może lekko pokropić. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 do 28 stopni. Noc zapowiada się wyśmienicie i pogodnie, a niedziela rozgrzeje nas nawet do 30 stopni. Jednak pod koniec dnia na zachodzie mogą pojawić się burze. Początek przyszłego tygodnia to już przyjemna letnia aura, ale bez uciążliwych upałów.
0: Przewietrz trochę głowę. Odpal lato na maksa.
2: No i mamy już sobotnie popołudnie, a po 12 nam wjeżdża z mundialowym hymnem Shakira z kawałkiem Daj. W ogóle dziewczyny zauważyłyście, odnotowałyście, że mundial się skończył?
3: Tak, oglądałam Justina Biebera akurat na mundialu, więc
2: a włączyłaś tylko na przerwę, tak?
3: Tak.
2: Na Biebera i BTS. A ty, Ada?
4: Ja też oglądałam, ale tylko finał.
2: No i słusznie, po co to tam oglądać po drodze, to Capo Verde z Curacao. Bratnie dusze wracają w składzie Agata Świderska,
3: Adrianna Krysian
4: i Dawid Miązek.
2: A my wracamy zaraz do rozmowy z najnowszym gościem podcastu Bratnie Dusze, Mateuszem Glenem.

0: Alabama Teno, dziewczynie 10 na 10, Moonlight i Forda w RMF Max, a my wracamy do podcastu 10 na 10, czyli do podcastu Bratnie Dusze, którego najnowszym gościem jest Mateusz Glen, ta jedna ciotka. Jedyny taki podcast o miłości.
1: I o czułości, Dawid, jeszcze o czułości.
0: A właśnie, w tym wypadku bardzo o czułości.
1: Powiedziałeś w ogóle kiedyś, że jesteś taką przytulanką.
0: Mm-hmm.
1: Co dla ciebie znaczy czułość?
2: Wiecie co, to jest śmieszne, ale dla mnie jest czułe to, że ktoś do mnie mówi po imieniu. Wiem, że to jest...
1: Dużo osób tak ma.
2: Tak, bo wiesz, przyjęło się tak. W gimnazjum, w liceum to byłem taki, że nazywali do mnie, mówili do mnie Glen po nazwisku, albo Glenu, nawet nauczycielki czasami zapominam, jak mam na imię, bo Glen. Potem weszła ciotka, no to została ciotka. No wiadomo, że mama powie Mati, babcia powie Niuniu, a siostra mówi do mnie młody. A jak jest jakiś tam potencjalny kandydat i powie do mnie Mateusz, to mam takie, Jezu, ty, jakie to jest intymne w ogóle.
1: Masz
2: wiesz,
1: mnie.
2: Tak.
0: Ale powiem wam, że na to bym nie wpadł, że tu się człowiek głowi, jak otworzyć ten rozmowę, a tu wystarczy powiedzieć po imieniu. Na was też to tak działa, dziewczyny, czy to tylko Mateusz takie ma?
1: Na mnie działa, jak ktoś na przykład mi kupi coś.
3: Nie, jak ktoś powie do ciebie Aga.
1: Nienawidzę, jak ktoś mówi do mnie Aga.
3: No to mówię, że działa.
0: Ale przynajmniej zwraca twoją uwagę. Niedługo sobie jeszcze wrócimy do rozmowy z Mateuszem Glenem w Bratnich Duszach.
4: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jak wyprzedasz, to w euro.
5: Mój tani weekend i moje promocje w mojej Biedronce pozytywne emocje.
6: W ten piątek i sobotę szynka wieprzowa bez kości pakowana

0: 1,99 zł za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: I po reklamie.

0: Ella Anderson i Rudimental w RMF Max. Jedna ważna lekcja, która płynie z podcastu, ze słuchania podcastu Bratnie Dusze, to to, że w związku często trzeba mieć dobre alibi, to się przydaje.
1: No ale też to, że na przykład niektóre związki niestety od początku są skazane na porażkę.
0: Na przykład taki się przytrafił, znaczy się właśnie nie przytrafił, bo do niego nie doszło, Mateuszowi Glenowi, czyli najnowszemu gościowi podcastu Bratnie Dusze.
2: Też kiedyś pamiętam, dostałem takiego kosza, to był w ogóle bardzo ciekawy kosz. Był taki chłopak z Trójmiasta i on też coś tam próbował na TikToku, robić coś tam, no i mieliśmy się spotkać jeden, drugi raz, trzeci i w końcu się pytam, czy tam to się uda. I on powiedział, że ten świat takich dwóch gwiazd koło siebie nie zmieści.
1: O,
2: i miałem takie... Okej, okay, czyli tutaj by była, wiecie, trochę walka takich samców alfa, wiecie, może o tą atencję albo coś tam. Więc oczywiście też kiedyś ktoś mi doradzał, weź sobie znajdź kogoś z branży, wiecie, aktora, tancerza, coś tam, wy macie podobne życia i tak dalej. Ale wtedy pytanie, czy jeszcze trudniej nie byłoby z czasem i jeszcze trudniej nie było z tym właśnie, że okej, tobie się udaje, a może ja będę zazdrosna o to, bo ty żyjesz trochę moim życiem, bo dostałeś się na jakiś casting, to, wiecie, no jakby różne sceny, a jak ktoś jest troszeczkę z innych dziedzin, to może łatwiej się tak dogadać. Nie wiem.
1: No widzisz, Ada, nie wiem, jak my się tu mieścimy, te dwie gwiazdy. Ja widzę tylko jedną gwiazdę tutaj. Dawida!
0: Spadającą nieustannie gwiazdę. Nie, no ja jestem pod wrażeniem waszego blasku i że wy się tak pięknie uzupełniacie, a nie, że się tam...
1: Dobra, już tam nie mydl oczu.
0: Że nie ma konurbacji tego, jak to było konurbacja Merkurego.
1: Retrogradacji
0: między
1: oj,
0: wami.
1: Oj, zaraz się zaczyna, Dawid, więc nie wiem, jak
0: wasze grawitacje nie wpadają w wasze pola, tylko jakoś się tak ładnie dopasowują.
1: Weź, bo złą wiedzę przekazujesz na ten temat.
0: Przepraszam, chciałem dobrze. Retrogradacja, sprawdźcie to sobie. DJ Goya, Jason Derulo, Melody i Michiko w RMF Max.

0: Whatever Turns You On, Axwell, w RMF Max. No to a propos tego, co nas kręci, Agata zapowiedziała, że nie wyjdzie ze studia, dopóki nie pozwolimy jej zaśpiewać.
1: Nie rób tego.
2: Oj, bym osymierał, manier.
0: Przepraszamy za to, przepraszamy za usterki. Dżingiel, proszę.
2: Nie!
1: Wiesz co, dobrze, że za tydzień jesteśmy sami.
0: Tak, chyba tak.
1: I dobrze, że Agata jeszcze oficjalnie nie jest moją rodziną.
2: Nadal tu jestem dla waszej wiadomości.
0: Wiemy.
3: Reklama. Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A krak czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów.

0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
3: W wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka. Sześciopaki lodów Marletto na patyku różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
8: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Casua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: I po reklamie.

0: luzie.
1: Bez granic.
2: We dwoje.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
0: Lato na maksa.
1: Lato na maksa.
0: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
4: Popołudnie i wieczór płyną nam pod znakiem bardzo przyjemnej aury. Najwięcej słońca zgarnie dziś zachód, natomiast na wschodzie przejaśnienia będą przeplatać się z chmurami, z których na południowym wschodzie może lekko pokropić. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 do 28 stopni. Noc zapowiada się wyśmienicie i pogodnie, a niedziela rozgrzeje nas nawet do 30 stopni. Jednak pod koniec dnia na zachodzie mogą pojawić się burze. Początek przyszłego tygodnia to już przyjemna letnia aura, ale bez uciążliwych upałów.
0: Jeżo, rzeźko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.

0: Eldorado, Sanach i Daria zawiało w RMF Max. Dziewczyny w blokach startowych, zwłaszcza Agata z walizką w ręku w ogóle.
1: Już tak, tak.
2: Słuchajcie, Eldorado to będzie za tydzień, jak będziemy tutaj we dwójkę bez Agaty.
1: Dobra, pięknie. Wiecie co?
0: A ona się będzie wygrzewać w tych ilu 45 stopniach.
1: Do widzenia, dziękuję.
0: Miłej mikrofali w tym egipcie.
1: Agata Świderska, pozdrępa.
2: Adrianna Krysan.
0: Dawid Wiązek, dziękujemy. Bratnie dusze już na YouTubie RMF Max, a my wracamy do was za tydzień. We dwójkę też będzie fajnie.
2: Daj, poniosę z tym walizkę.
1: Dobra, idź już.

0: w sobotę i w niedzielę po 20:00 tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej pewnie jest

0: na MediaExpert.pl.
1: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
5: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
8: I po reklamie.

0: na lody na plaży z ekipą.
1: Leżąc
2: na chillowanko.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!

0: Dziś do końca dnia aura nie sprawi nam większych niespodzianek. Zachód kraju z mnóstwem słońca i bezchmurnym niebem. Wschód z umiarkowanym zachmurzeniem i symbolicznym deszczem na krańcach południowo-wschodnich. Maksymalnie na termometrach do 28 stopni na zachodzie. W centrum około 24 kresek na plus, a na Podhalu tylko 19. Noc będzie bezchmurna lub z małym zachmurzeniem, a temperatury wahać się będą w przedziale od 11 do 16 stopni. Jutro wielki finał weekendu z upałem do 30 stopni i burzami na zachodzie.
1: Dla tych z oponką, dla tych z deską, dla tych z kółkiem. Dla każdego lato na maksa.
2: Hity na maksa. Ten miesiąc pokazał nam piękne słowo – lipcopad. Na szczęście ten weekend jest całkiem przyjemny. Piotr Ambroży, dzień dobry, to wakacyjna hit strefa i przed nami takie perełki jak Velvet Fix Me. Będzie też męskie granie orkiestra. A już teraz Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls. No ja chcę widzieć tylko i wyłącznie uśmiechy.

0: Jennifer Lopez i Ain't Your Mama w RMF Max. A ja zapytałem czata GPT, kto mógłby być taką polską Jennifer Lopez. No i czat mi odpisał, uwaga, Beata Kozidrak. No, z której strony? Ja się pytam. Moi drodzy, bądźcie koniecznie ze mną, za chwilę przeniosę was nad zalew. Będzie dużo, dużo wody i się trochę popluskamy.
1: Reklama. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
6: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox. Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
13: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: I po reklamie.

0: to Dawid Podsiadło i Nabłysk w RMF Max. Są takie momenty w życiu, że człowiek żałuje, że nie ma na sobie kąpielówek. Ja wiem, że te momenty są dosyć rzadko, ale jeśli nudzicie się dzisiaj, to wpadajcie do nas. Czekamy na was nad zalewem Balaton w Trzebini. Warto mieć na sobie kąpielówki, bo będzie dużo wody. I do kąpania, i do picia. Zapraszamy was na imprezę Moda na Wodę Made in Małopolska. Na miejscu jest nasz człowiek Filip Kliber. Powiedz Filip, dlaczego? Dlaczego warto tu być?
1: Odpowiedź brzmi, a dlaczego nie? Dzisiaj mamy zabawę, dzisiaj mamy konkursy nad zalewem Balaton w Trzebinie. Dzisiaj jest wspaniała pogoda i masa uśmiechniętych ludzi, którzy będą na pewno przez cały dzień się z nami bawić. Właśnie zakończyły się zawody strongmanów. Na czym polegały zawody strongmanów? Trzeba było zgrzewkę wody z Małopolski trzymać na wyprostowanych rękach, a taka zgrzewka waży 9 kilo i z tego co wiem, była minuta 22 u Adama, była minuta 17 u Przemka, ale mieliśmy jeszcze jednego śmiałka, który właśnie zgarnął bardzo atrakcyjne nagrody i który właśnie teraz zbliża się w moim kierunku. Powiedz mi, jak masz na imię? Cześć!
2: Kamil.
1: Kamil, jaki miałeś czas?
2: Minuta 30 coś, ale już byłem pierwszy, to mówię, nie będę się też nadwyręczał.
1: Nie, no jasne, bo mogłeś jeszcze tak trzymać spokojnie z 10 minut, nie?
2: Nie, no może z 2 minuty by się udało.
1: A trenowałeś wcześniej i wyciskałeś takie zgrzewki?
2: Nie, nie. Znaczy,
1: a na zakupach?
2: Zgrzewki co 2 dni. To...
1: Wiadomo, zgrzewki tak muszą być. Dzięki bardzo. Będziemy się jeszcze oczywiście łączyć, żeby dowiedzieć się, co jest ciekawego nad zalewem Balaton w Trzebini, więc koniecznie słuchajcie RMF Max i słuchajcie kolejnych relacji.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W audycji lokowano projekt Made in Małopolska, którego organizatorem jest województwo małopolskie.

0: Bezbłędna Ariana Grande i One Last Time. Ostatnio głośno o niej było, ponieważ zerwała z facetem, który zostawił dla niej żonę. I Ariana wróciła do ex. Też tak można. Ale czemu? Aj, za chwilę najświeższa prognoza pogody, a później Hurzel i Moving to the Sun.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano!
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch.

0: Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie.

0: Po swojemu.
1: Na spontanie.
0: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
4: Nie daj się porwać. Już za moment. Pogoda w RMF Max.
5: Dziś do końca dnia aura nie sprawi nam większych niespodzianek. Zachód kraju z mnóstwem słońca i bezchmurnym niebem. Wschód z umiarkowanym zachmurzeniem i symbolicznym deszczem na krańcach południowo-wschodnich. Maksymalnie na termometrach do 28 stopni na zachodzie. W centrum około 24 kresek na plus, a na Podhalu tylko 19. Noc będzie bezchmurna lub z małym zachmurzeniem, a temperatury wahać się będą w przedziale od 11 do 16 stopni. Jutro wielki finał weekendu z upałem do 30 stopni i burzami na zachodzie.
4: Cieplej i pranie

0: Adam Lambert i My Town is a Ghost Town. Tak może powiedzieć na przykład mieszkaniec Jarosławca w zimę. Ale mamy sezon, więc chyba na brak ludzi nie narzekają. Za chwilę Bauza i Magnetic, a już teraz Tour de Club.
1: I czas startować z kolejnym weekendowym, wakacyjnym, mocno imprezowym rozkładem jazdy. To jest RMF Max. Przemek Kubera, kłaniam się bardzo nisko i przenoszę opcję na spędzanie czasu wolnego. Słuchajcie, jest taka miejscówka, która brzmi dzisiaj naprawdę przegłośno, a właściwie to już od wczoraj tak to wygląda i brzmi. Mam na myśli Łódź Summer Festival. Prawdziwa śmietanka w line-upie. Dzisiaj Problem, Timbaland, Bedoes, Justyna Styczkowska, Trips, Ania Dąbrowska, Nocny Kochanek. Także warto jutro na Łódź Summer Festival się wybrać. Kacperczyk, PZ, Trzompol, Mata, TD. Każdy na pewno muzycznie znajdzie tam coś dla siebie. Ja przypomnę, że dzisiaj w Ogrodzieńcu startuje także kolejny przystanek naszej wakacyjnej trasy. Lato na maksa. Startujemy już od godziny 17:00 i zamek Ogrodzieniec. Łajka Jeżowska, Oskar Cyms, Ola Wieniarz, DJ Set. Napoli, bardzo, bardzo przyjemne granie. Kolejna opcja to Strefa 57. W kolejną sobotę Retoka z Bałagane, Avi, Sentino. Bardzo grubo się to zapowiada.
2: Reklama.
3: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Express De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
6: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź flash sportowy.
7: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
8: I po reklamie.

0: Na siebie.
1: Nad morze.
2: Na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato

jest jak świeżo wypieczona jagodzianka, jak ten delikatny wiatr w ciepłą letnią noc. To jest Somber i My Body Isn't Ready. Chłopie, moje ciało też nie jest gotowe, żeby je pokazywać na plaży na przykład, więc jak ktoś mówi mi, ściągnij ten t-shirt, przecież jest tak gorąco, to ja właśnie mogę zaśpiewać My Body Isn't Ready. Piotr Ambroży, dzień dobry, to wakacyjna hit strefa. My gramy tak, że ciało samo będzie się ruszać, naprawdę. W tej godzinie już za chwilę Macklemore, Ray Dalton i Can't Hold Us. Rymes Max.

0: całą paczką.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

California. Jakby miał panieński, to ten utwór dominowałby na playce. California Girls, say Katy Perry. A już za chwilę powiem wam o skarbie znalezionym przez pewnego człowieka, ale w tak niecodziennym miejscu, no że aż muszę wam to powiedzieć. Zostańcie z RMF Max.

0: znaleźć ten utwór uzależnienia, prawda? Hey, ring my bell. A teraz o historii. Pewien 55-letni Niemiec kupił starą posiadłość i teraz internet się o nim rozpisuje, bo uwaga, chłop, znalazł złoty ornament ważący ponad 20 kg. Uwaga, w szambie. Widzicie, skarbów szukać można nie tylko na strychu. Ale rodzi się pytanie, jak? Czy wy też tak macie, moi drodzy, że w sobotni poranek nachodzi was myśl, a może tak, przeszukam szambo?
1: Kochanie, podaj mi czepek i okularki. Max.
2: Reklama.
3: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak wyprzedasz, to w euro.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
11: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
12: Panie Pascalu, no jakby to...
11: A widziała pani?
12: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert.

0: 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
3: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Sześciopaki lodów Marletto na patyku różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
17: Zdrowi.
18: I po reklamie.

0: No, przyznajcie proszę, kto śpiewał w aucie? Panowie, również się przyznajemy. Britney Spears działa na każdego i nie trzeba się wstydzić. Toxic w RMF Max. Warto być z nami, ponieważ po 16 powiem o tajemniczym szumie, który pojawia się w głowie. Podobno niektórzy tak mają i naukowcy nie są w stanie wyjaśnić, co to takiego. Nazywa się The Hum, z polskiego cały czas tłokło i tłokło.
1: Reklama.
2: Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Co sprawia, że Małopolska jest liderem pod względem występowania wód mineralnych i leczniczych w kraju?
2: Przede wszystkim ukształtowanie terenu i warunki hydrologiczne i hydrogeologiczne naszych wód po dawnej aktywności głodotwórczej w Karpatach. I to nakreśla właśnie nasze źródła, a z drugiej strony bardzo dobrze producenci, ale również promocja naszych wód leczniczych, które są bardzo dobrze odbierane przez mieszkańców i turystów z różnej części naszego kraju, ale też i Europy. Należy podkreślić, że 30% wszystkich wód leczniczych w Polsce znajduje się na terenie Małopolski i to wyróżnia nasz region pośród innych regionów, jeżeli chodzi o wodę.
3: Promocja naszych wód jest jednym z filarów projektu Made in Małopolska.
2: Wody mineralne są wodami leczniczymi, wodami, które mają bardzo dobry aromat, ale również składniki mineralne i chcemy podkreślać, że zdrowie naszych mieszkańców stawiamy na pierwszym miejscu, stąd promocja wód również pod względem leczniczym i pod względem zdrowia.
4: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikkurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikkurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Biedronka oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: I po reklamie.

Łopa, łopa, sas, sas. No próbuję to powtórzyć i mi się nie udaje. Topik Becky G i Sorry Papi. Ja nazywam się Piotr Ambroży, to wakacyjna hit strefa, a Krzysztof napisał, że jest na all inclusive trzeci dzień, je tyle, żeby hotel się zwrócił. Na razie prowadzi hotel. Krzysiek, zwróci się, spokojnie, ale nawet bardziej gwałtownie niż myślisz. Przed nami utwory, które mogą poprawić na przykład trawienie. Meduza, Bad Memories, będzie też Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls.

0: siebie.
1: Na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato

To Sanach i Szampan. A gdy szumi w głowie, ale nie po bąbelkach, moi drodzy, ale tak szczerze, czy wy też tak macie, że czasami słyszycie jakieś stukanie, jakieś szmery w głowie, a inni tego nie słyszą? No to dziwne jest, ale od dekad mieszkańcy różnych regionów świata zgłaszali, że słyszą dziwny szum, który dla innych osób pozostawał całkowicie niesłyszalny. Szum do tej pory był niewytłumaczalny, ale naukowcy ostatnio znowu spróbowali wyjaśnić, o co chodzi, i wiecie co? Nie wiadomo. Powiedzieli tylko, że można odczuwać dźwięki mimo braku ich źródła. Czyli ja mogę słyszeć w głowie: zjedz to, widząc ostatni kawałek ciasta w lodówce.

0: Shakira i Die Die w RMF Max. Powiem wam, że jest niepokojąco w Ameryce a propos, ponieważ tam u wybrzeży w stanie Massachusetts pływa rekin, tylko niezwykły, bo największy znany naukowcom żarłacz biały. On sobie tak pływa, jak gdyby nigdy nic w okolicach najbardziej obleganych kurortów. A po co te nerwy, jak można się zrelaksować, bo trwa lato na maksa. My jako ekipa RMF Max będziemy na was czekać w Ogrodzieńcu. Tak, dzisiaj będzie niezła impreza. Oskar Cyms, Majka Jeżowska i wielu innych. Warto ubarwić sobie te wakacje, co? Max.
1: Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wie takie promocje w Biedronce widzę. W najtańszą sobotę do mojej idę.
4: W tę sobotę chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs Megapaka 800 gramów 8,99 za opakowanie. Oraz wszystkie chipsy Lay's 2 plus 1 gratis. Do tego kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg różne rodzaje 39,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Biedronka. Gram różne rodzaje 39,99.

0: mieszkania. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: I po reklamie.

0: Jak ognisko na działce.
1: Jak wieczór na rolkach.
2: Jak leżenie nad rzeką.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.

To Bauza i Magnetic. Utwór, który może mówić o tym, żeby suplementować magnez, ale może też mówić o tym, że siła przyciągania przeciwieństw może działać na przykład na parkiecie przy takich brzmieniach. Bo muzyka może przyciągać. Koniec wykładu. Piotr Ambroży, pięknie dziękuję za dzisiaj. Za chwilę Przemek Grabowski, a zostawiam was z Edem Sheeranem, okej? Okay?

0: Reklama.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
3: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wie takie promocje w Biedronce widzę. W najtańszą sobotę
7: do mojej idę.
8: W tę sobotę chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs Megapaka 800 gramów 8,99 za opakowanie oraz wszystkie chipsy Lay's 2 plus 1 gratis. Do tego kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg różne rodzaje 39,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
11: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
10: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
11: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
13: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
4: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
5: Lista Hot Dance. Hot Dance prezentuje Przemek Grabowski.
6: Witajcie w środku weekendu, w środku wakacji, w środku sezonu na jagody. A, pierogi takie z jagodami, człowiek by sobie zjadł. Okej, o jedzeniu żeśmy pogadali, teraz czas porozmawiać o muzyce. Lista Hot Bands, 30 największych hitów u nas z całego tygodnia. Do tego mnóstwo propozycji, głosujecie na rmfmax.pl. Przypomnijmy sobie, kto był najlepszy tydzień temu. To właśnie oni, projekt Bauza w numerze Magnetic. Do tego tańczy w czasie tego lata cała Europa i pół świata. No i dzisiaj też są w zestawieniu, ale nie na pierwszym. A wśród nowości w poczekalni dzisiaj Bledka. Wraca także Bambi, będzie Pergin rozpędzony, Sony Fodera, Jazzy, Kaigo, David Guetta i Alok. No i premierowo w ten weekend, jeszcze w tej godzinie, nowość od Zali, naprawdę fajna piosenka. A zestawienie też otwieramy nowością, jak lato, to plażowa Ina i jej Morenito.
4: 30. Numer 30.

Bad Dog, chyba tylko miejsce 29, ale Farben spada. Wiecie, że nie planował muzycznej kariery. Studiował sobie po prostu sztuki piękne w Berlinie i początkowo chciał zostać się tylko artystą wizualnym. Dopiero później odkrył, że jego prawdziwą pasją jest muzyka. No, lepiej późno niż wcale. A my odkrywamy kolejne nowości po wielkim sukcesie singla Graceland. Producent Yearbox wraca. Polecam wam na wakacje w RMF Max Babylon.

That I Made You Love Me, czyli ona chyba żałuje, że coś tam zaiskrzyło pomiędzy nimi. Ariana Grande, może o takiej wakacyjnej miłości też, tym razem miejsce 28. Teraz numer na imprezę, bo od 20, także w sobotę nasze Max Party, no i teraz bardzo imprezowo, chłopaki, dwójka przyjaciół z Wielkiej Brytanii, czyli Switch Disco, nasza nowość w RMF Max, Voices.

0: To coś ma już swoje miejsce na liście Hot w tym tygodniu, to nowość. To coś to White i jego ekipa startują wyścig o miejsce pierwsze na 27. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę zrobi się bardzo klubowo-imprezowo. Wróci brazylijska ekipa Dub Dogs w numerze How Does It Feel. No i będą też soczyste house'y, bo w poczekalni jest także Sony Fodera i jego nowy singiel Let Me Be In Your Arms.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert, taniej
4: masz. Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
15: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
16: Weź Ibuprom Zatoki.
15: Ibuprom Zatoki?
16: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
15: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
17: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
18: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
19: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

0: na leżąco.
1: Na słodko.
2: Na długie wieczory.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato

Ale to było dobre, soczyste hausy na wakacje w RMF Max. Sony Bodera na razie w poczekalni. Let me be in your arms. Sony kiedyś robił bity hip-hopowe, ale przełom nastąpił, gdy jako 18-latek zobaczył występ legendarnego DJ-a Derricka Cartera. Po tym wieczorze całkowicie zmienił swój muzyczny kierunek, a dzisiaj ma nawet własną wytwórnię, czyli Solo Toko. Wydaje tam także innych artystów. Warto go sprawdzić. Teraz sprawdzamy kolejne nowości. Premiera tego weekendu u nas. Zalia, tym razem solo, ale ona tutaj dobrze brzmi. Tylko kochaj mnie. Premiera w RMF Max w ten weekend.

0: to taki numer trochę na koniec świata, może kto ma podobne skojarzenia. Nowość od Alana Walkera, ale spokojnie, to jeszcze nie dzisiaj, jeszcze nie w ten weekend. Alan Walker na wakacjach już na liście Hot Dance. Alan Walker i Ewa Max, oczywiście bez Ewki nie byłoby tej produkcji. Fate startuje na miejscu 25 i obstawiam, że to będzie jedynka. A za chwilę na 24 gościu, który zaliczył w trakcie tego lata już oficjalnie taneczną jedynkę na świecie, jest na liście Hot Dance. Czeka Hurzel i jego Moving to the Sun.
1: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
2: No i z darmową dostawą do sklepu.
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Ale ten dzień leci, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
7: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max. A jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
8: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Lipca. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: I po reklamie.

0: Λάτο να Μάξα.
1: Λάτο να Μάξα.
0: 24. Νούμερο 24.

Ty na wakacje i na Max Party też od 20 dzisiaj. To Jazzy i Chris Lorenzo dla fanów house'ów, trochę też tech house'ów, bo Chris Lorenzo bardzo często miesza tech house'y. Invisible czeka na wasze głosy. Teraz numer idealnie pasujący na sobotę, bo wiadomo, ten dzień to także dzień sprzątania. Wakacje wakacjami, ale czasami poodkurzać trzeba i posprzątać tak na błysk. Dawid Podsiadło, jego

Uwaga, uwaga, jest wyzwanie. Liczymy, ile razy David Guetta wystąpi dzisiaj na liście Hot Bands. Tutaj w remiksie dla Milki, Just the way you are, to jest absolutny rekordzista. Teraz też rekordzista w szwedzkiej House Mafii, solowo Axwell wraca w numerze Whatever Turns You On. Do tego tańczy świat, miejsce 21.

0: Reklama.
1: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
4: Siemano rano!
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: I po reklamie.

0: tarasie.
1: Na dziko.
0: Na leżąco.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa!
4: Hej, cześć, witajcie na wakacjach przy Zawocie. Przemek Grybowski w RMF Max. Za chwilę otwieramy kolejną dziesiątkę listy Hot Bands. Mamy tam nowość. Alok i Jennifer Lopez w numerze Everything is Fine, ale teraz kolejna obiecana nowość. Na liście Hot Bands pojawiła się Bambi. Na razie w poczekalni, ale czeka na wasze głosy, także teraz. Warto kłamać? Czy nie warto?

Kto z was słyszy tutaj na przykład If I Lose Myself Tonight sprzed 13 lat? Mamy 2026 i oni chcą powtórzyć taki klimat EDM-ów kiedyś. Alesso i One Republic ponownie razem w numerze In Your Eyes. No słychać tutaj zabawę pod wielką festiwalową sceną. Na miejscu 19 nasz też klubowy import, ale aż ze Stanów Zjednoczonych, nowi wykonawcy Moonlight i Fordo w numerze Alabama 10. Max 19.

ty tańcz, tańcz z nami na wakacjach i oczywiście głosuj i Bledka, a tym razem 18 w podsumowaniu tygodnia na liście Hot Bands, a teraz DJ z Berlina Marlon Hofstadt. Jego styl na imprezach to często mieszanka house'u, trance'u i eurodance'u nawet. Marlon świadomie nawiązuje do klubowego klimatu sprzed nawet dwóch dekad i także jest w tej produkcji bardzo podobnie Marlon Hofstadt rozpędzony, mówią o nim Daddy Trance. Chociaż tutaj to niekoniecznie trance. I like, czeka na wasze głosy teraz.

0: Repeat it. Na pewno to się jeszcze powtórzy, tak? Będzie repeat, tym razem 17. Martin Garrix i Ed Sheeran, bardzo zaskakujący duet. Martin Garrix w trakcie tych wakacji oczywiście na wielu muzycznych scenach, a Ed Sheeran przede wszystkim czas z rodziną po naprawdę, naprawdę wielkiej trasie koncertowej. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje męskie granie. Będzie też nowość, której może jeszcze nie słyszeliście. Jest to nowy beat na wakacje od Kygo.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Studencie, pamiętasz o eurotipach?
4: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
3: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
4: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
3: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej eurotipów? Leci kolejny.
4: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
3: Szukaj eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
4: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
5: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane krzesła biurowe. Oferta ważna od 22 lipca do 9 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
6: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
10: masz. Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: I po reklamie.

0: wypad nad wodę.
1: Jak wakacje last minute.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa! Fireball.
3: 16. Numer 16.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Członkowie Męskiego Grania mają swoje miejsce 16 w tym tygodniu na liście Hot Bands. Teraz nowości od Kygo. Kto pamięta jego remix dla Eda Sheerana Icy Fire? To był przełom, internetowy hicior, viral wtedy, no i miliony, miliony odtworzeń jeszcze zanim Kygo wydał własny album. I czas na kolejną nowość. Od razu można rozpoznać po jednej nutce, że to produkcja od Kygo i tak jest również w tym przypadku. Świeżo w RMF Max Kygo w kawałku Take Me Back.

0: Kid Laroi, wiadomo, zaczynał jako raper, dzisiaj równie często śpiewa, dzięki czemu jego kawałki trafiają także na playlisty hip-hopowe, jak i na listy przebojów dookoła świata. No i jest także u nas na liście Hot Bands, Kid Laroi i Kelani w numerze Girls, tak bardzo wakacyjnie, ale w remiksie. A za chwilę jeden z najszybszych numerów tego tygodnia w zestawieniu jest Lumix, niedawno miejsce pierwsze, tym razem 14. Już czeka jego Self Aware.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
8: Oh my God.
7: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
10: I po reklamie.

0: na wyjazd,
1: na słońce.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
4: 14. Numer 4.

Przynajmniej do końca wakacji, no bo słychać tutaj przecież lato. To Another w numerze Talk to You, bez wątpienia jeden z największych hitów nie tylko już wiosny, wakacji, ale w ogóle chyba całego roku, tym razem 13. Czas na kolejną premierę tego tygodnia w RMF Max. Wraca Somber, gość z Nowego Jorku. Zaczynał w nowojorskim Central Parku, a teraz proszę bardzo, jest wszędzie dookoła świata i na liście Hot Bands. Somber w nowości My Body Isn't Ready.

Nie, to jeszcze nie dzisiaj, ten ostatni dzień lata, to tylko taki tytuł. Gibbs, Ego i For Money już w zestawieniu tym razem miejsce 12. No i teraz David Guetta po raz kolejny na liście Hot Dance. Nie ostatni dzisiaj, liczymy, ile razy wystąpi tutaj David Guetta i Alok. To może być jeden z największych imprezowych hicierów tego lata. Run, Run, River. RMF Max. RMF Max. 11. Numer

0: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: dniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł.

0: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
1: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
2: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
3: Przynieś własną torbę i otrzymaj 15% dodatkowego rabatu na wszystko, co w niej zmieścisz. Oferta ważna od 22 do 28 lipca. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa.
2: Hej, cześć, witajcie. Przytomacie na liście Hobbence, Przemek Grabowski z wami w RMF Max za chwilę. Jedna z moich ulubionych nowości, Joel Corey i jego beat Whisper, ale zestawienie otwiera Bauza. Tydzień temu miejsce pierwsze, spadek na 10. Wciąż wśród najlepszych, Magnetic.

No sorry, papi, też mu można tak powiedzieć. No sorry, jeszcze nie miejsce pierwsze, ale już miejsce dziewiąte. Topik na wakacje, dla którego zaśpiewała tutaj Becky G. To jest jego największy sukces jak na razie. Topik nie miał numeru z większą gwiazdą. Jest opcja na jedynkę za tydzień. RMFmax.pl. Sprawdzamy nowości. Szwedzi to wiedzą, jak robić numery na lato. Wraca do nas projekt Jubel, numer, przy którym od razu słychać wakacje. Ocean House.

0: Max. Numer 8.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

chce więcej. Fuka i Lipka, Enklawa chcą więcej, chcą jedynki na pewno. Tym razem ósemka w podsumowaniu tygodnia. Teraz Alex Warren i jego nowość. Jego historia jest niezwykle poruszająca. Gdy miał 9 lat, stracił tatę. Jako 18-latek został bez domu i przez pewien czas nawet spał w samochodzie oraz u znajomych, a dzisiaj otwarcie mówi, że to właśnie te doświadczenia ukształtowały jego twórczość. No i ma dla nas fajną nowość, którą polecam teraz w RMF Max. Alex Warren śpiewa Passenger.

Better Times kocha plażę i robi takie właśnie plażowe kawałki. Robin Schulz oczywiście. Tym razem 7 na liście Hot Bands. Może ktoś będzie niedługo na plaży, przy plaży. No to czekam na zdjęcia. No i czekam, może ktoś wyśle nam jakąś kartkę pocztową z nadmorza, albo nie musi być z nadmorza, po prostu z wakacji. Odliczamy wakacyjne hity na liście Hot Bands. No i za chwilę numer, w którym też słychać lato. Czekają DJ Goya i Jason Derulo. Mi Chico.

Więcej takiej nuty także po 20 w Max Party. DJ Goja, Jason Derulo. Coraz wyżej, tym razem już 6 na liście Hot Band. Teraz numer z Polski. Słyszeliście już o tym gościu? To Per Jean. Może kojarzycie takie kawałki jak Biba, Kongo, Lepa albo Stara BMA. Może warto sprawdzić. Per Jean, nowość w RMF Max. Tak, nawija. Sama.

0: Afrohausy to takie bity, przy których można nie tylko się poruszać, potańczyć, ale przymknąć oko, niekoniecznie zasnąć, ale rozmarzyć się i być gdzieś wysoko ponad chmurami. I tak jest także przy tym numerze. Shimza i Arko, Fire. Shimza to mistrz tego gatunku, idzie na jedynkę. A za chwilę David Guetta po raz kolejny. Kto pamięta, kto kojarzy? Który?
1: Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedaż, to w euro.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit.
8: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
14: I po reklamie.

Flyhigh, naša kolejna novosť na vakácie v RMF Max. To Toby Romeo z Austrii, dokładnie z Salzburga, začínal tvořiť už ako 12-latek i rok później vygrał nawet konkurs DJ-ski w wieku 13 lat. Już grał na imprezach plenerowych i może wygra na liście Hot Bands. RMFmax.pl, tam głosujecie. Na drugim w podsumowaniu tygodnia jeszcze mundialowo Shakira i Burna Boy.

Kto z was nudził się tak trochę, kiedy zakończył się mundial? Shakira, Burna Boy, Die Die, to dwójka na liście Hot Bands, ale mamy więcej czasu wieczorowo. Można spędzić ten czas przyjaciółmi, z przyjaciółmi albo solowo, słuchając dobrego bitu, bo za kilka chwil, po 20:00 zaczyna się Max Party. Ja dziękuję wam za aktywność przez cały tydzień na liście Hot Bands. Na trzecim Aich, jego Ring My Bell, na drugim Shakira i Burna Boy. No i czas na nową jedynkę. Najwięcej waszych głosów na Hop zdobywają Gibbs, Kukon i Jonathan mają nową jedynkę. Ty masz. One. One. One. One. One. Numer

0: No i zacnie Gibbs, Kukon, Jonathan, nowa jedynka na liście Hot Bands. Za chwilę startuje Max Party, tylko imprezowe bity, wszystko w miksie, będzie naprawdę dobrze, będzie naprawdę soczyście. Może ja tutaj jeszcze zostanę i potańczę. Przemek Grabowski, miłej zabawy, cześć! Max.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
5: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
4: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
5: Przykłady?
4: Eurotipy na pierwszą pracę, na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
5: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
4: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
5: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
15: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: I po reklamie.

Taylor i Travis pewnie jeszcze na miesiącu miodowym. The Fade of Ophelia od Taylor Swift w remixie Loud Luxury. Tak zamykamy nasz pierwszy sobotni set w Max Party. Tu RMF Max, tu Piotrek Świderski i DJ Raf Mix. W takim właśnie składzie polecamy się do północy z najlepiej zmiksowanym wieczorem w eterze. No to już tak oficjalnie odpalamy ostatni sobotni wieczór lipca na wakacjach. Z pozdrowieniami dla tych, co bawią się dzisiaj na lecie na Maxa w Ogrodzieńcu. Jeszcze można dołączać do naszej paczki za jakieś pół godziny. Oskar Cyms powinien pojawić się tam na scenie. A u nas w kolejnym secie na pewno pojawi się Calvin Harris, będzie też Bledka i między innymi Edio Sheeran. Dajcie głośniej i lecimy. To jest Max Party do północy w RMF Max.

0: obiecane, zapowiadane wcześniej Ed Sheeran i jego Azizam, które przecież doczekało się polskiej wersji, zamyka nasz kolejny set w Max Party. No, słuchajcie, patrzę sobie właśnie w kalendarz i nie chcę być inaczej, nie licząc tej soboty. Jeszcze tylko 5 sierpniowych sobot pozostało do końca wakacji, także jeśli je macie, to korzystajcie, korzystajcie. Chciałbym powiedzieć, cieszcie się pogodą, ale z nią w tym tygodniu to tak bywało różnie. Choć podobno sierpień ma być już zdecydowanie lepszy i mniej kapryśny. Tak, przynajmniej mówią specy od meteo. W takim razie trzymamy ich za słowo i zaraz wracamy do miksowania wakacyjnych hitów. Cyril z tanecznym Stumbling In na dobry początek wiedzie. Zostańcie koniecznie z RMF Max.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
4: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max. A jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
5: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
6: No szarp te palme i będziesz mieć kokosy.

0: SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Studiujesz albo kończysz naukę?
5: Chcesz się dalej uczyć, rozwijać?
4: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
5: To Eurotipy.
4: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
5: Zaliczyć kursy, praktyki?
4: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
5: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
4: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
5: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
4: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
6: I po reklamie.

konkurencja na hitlata w tym roku jest naprawdę bardzo mocna. To jeden z kandydatów na to zaszczytne miano. Dive into the ocean, Alok, Ziba i Portugal D-Man w RMF Max. Sporo fajnych letniaczków już ujrzało światło dzienne, ale kto wie, być może jeszcze jakieś przed końcem wakacji pojawią się na naszej playliście. No ale jak na razie na dekach u nas w sobotnim Max Party Selveware od Lumixa, a za moment Kuban i Faust, Sam na świecie. Zostańcie i posłuchajcie, jak to fajnie wam zmiksujemy z Rafmixem.

0: To nagranie, które już 2 lata temu podbijało światowe listy przebojów, a dzisiaj robi to ponownie za sprawą remiksu z fitem Kellani, Girls od The Kid LAROI'a. Tak, finiszujemy z kolejnym setem w sobotnim Max Party i już za chwilę witamy godzinę 21 w RMF Max. Nasza impreza dopiero się rozkręca. Za chwilę muzycznie Jugel z wiralowym Move to the Sun i odświeżymy też numer, który wraca co wakacje jak bumerang. The Colors Italo Disco, ale w specjalnym remiksie. Nigdzie się absolutnie nie przełączajcie, tu cały czas Max Party.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Ważne bramki, ważne linie, ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź flash sportowy.
7: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
8: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omodajayco.pl.
9: I po reklamie.

ale to jest kozak. Axwell ze Swedish House Mafia pokazuje, że solo też potrafi zrobić mega festiwalowego bangera. Tak, witamy się po 21 w sobotę na antenie RMF Max. Cały czas Piotrek Świderski przed Mike'iem i DJ Rafmix za konsolą. Do północy robimy wam wakacyjne Max Party. Jeszcze naprawdę bardzo dużo dobrego grania przed nami tego wieczoru. Zostańcie.

0: This is what you came for, i Calvin Harris w RMF Max. Tak, wam gramy w sobotnim wakacyjnym Max Party. W tym roku tego sympatycznego szkockiego DJ-a i producenta była szansa zobaczyć w akcji dwukrotnie. Na początku lipca najpierw po sąsiedzku w czeskiej Ostrawie na Beats for Love, a dzień później grał na Openerze w Gdyni. Chyba mu się spodobało w naszych stronach, bo widziałem, że z jednego i drugiego festiwalu wrzucił fotkę na swojego Instagrama. Czekamy zatem na kolejne odwiedziny. A nas w kolejnym secie odwiedzi m.in. White 2115 z nowym kawałkiem To Coś. Wpadnie też ekipa Shaus ze swoim hitowym Won't Forget You.
1: Reklama.
2: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
3: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
2: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
3: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
2: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
3: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
2: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
3: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
11: I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
0: Na lody.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max. Lato na maksa.
6: Lato na maksa.

Takie numery muszą wybrzmieć do samego końca. Australijsko-nowozelandzki duet Shouse i Won't Forget You za nami w RMF Max. Cały czas słuchacie sobotniego wydania Max Party. Piotrek Świderski i DJ Rafmix z wami. Pozdrowienia dla tych, co dopiero od niedawna przełączyli się na falę Maxa. Bardzo nam miło, że jesteście z nami. Polecamy się aż do północy. No i również pozdrowienia lecą dla tych wszystkich, którzy dzisiaj bawią się na kolejnej edycji Lata na Maxa w Ogrodzieńcu. A po tej imprezie z naszą wakacyjną trasą wpadniemy jeszcze do Krasnego Stawu. Tam czekać na was będzie 3 dni imprezy od 21 do 23 sierpnia. W line-upie m.in. Grubson, Zalia, Grzesiek Chyży i królowa polskiej piosenki, czyli pani Maryla Rodowicz. Szczegóły sprawdzicie sobie na rmfmax.pl, a teraz rewelacyjne norweskie trio Bounce'a i ich Mag.

0: Rozpędzeni Moonlight i Fordo z numerem Alabama Ten w RMF Max. Takim brzmieniem zamykamy godzinę 21 i kolejny imprezowy set w Max Party. A po 22 będziemy mieć dla was jeszcze więcej dobrego bitu. W gotowości czekają już Martin Garrix i Ed Sheeran ze swoim rewelacyjnym Repeat It. Będzie też wakacyjna nowka sztuka od Iny Morenito. Zostańcie koniecznie z RMF Max.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: No szarp te palme i będziesz mieć kokosy.
5: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
6: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
4: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: I po reklamie.

Ni to Perm w Max. Gorące wakacyjne rytmy od doskonale nam, Polakom, znanej rumuńskiej gwiazdy pop dance o pseudonimie Ina. Od lat jej hity rządzą u nas, a jesienią tego roku wróci do naszego kraju z serią koncertów w ramach Poland Tour. Odwiedzi Kraków, Warszawę, Szczecin, Poznań i Olsztyn. Jak nam się uda ogarnąć jakieś bilety, to na pewno damy wam znać. Tymczasem dalej bierzemy się za ogarnianie dobrego sobotniego klimatu. Piotrek Świderski i DJ Rafmix. Ponownie witamy w Max Party i już ruszamy z kolejnym setem. Rozpocznie jego Smolasty i jego duże oczy.

Tak właśnie brzmi Lato na Maxa. Numer, który słuchajcie, ma 24 lata. Milky Just the Way You Are i remix na tegoroczne wakacje od Davida Getty. Ten to potrafi jak mało kto dać drugie życie utworom z przeszłości. Czy w tym roku również będzie DJ-em numer 1 na świecie? Jest na to spora szansa. Parę naprawdę solidnych hiciorów już wydał w 2026. Jeśli mu się to uda, to wyjdzie na prowadzenie w tym rankingu, bo jak na razie jest ex aequo z Martinem Garrixem i Arminem Van Burenem. Wszyscy jako jedyni pięciokrotnie zajmowali pierwsze miejsce w tym rankingu. Gdybyście chcieli mieć wpływ na ostateczne wyniki, to głosowanie trwa do 16 września, a link znajdziecie, jak wklepiecie sobie w wyszukiwarkę Top 100 DJs 2026.

Miu i Zalia, dopóki się nie znudzisz w RMF Max. Jeszcze nam się nie znudzili, ale chętnie byśmy usłyszeli coś nowego, coś świeżego od tego duetu. Choć Zalia może być obecnie trochę zajęta, kolejne koncerty w ramach Trasy Męskiego Grania już za tydzień we Wrocławiu. Później będą jeszcze w Krakowie i na finał odwiedzą stolicę. A w miniony czwartek w Warszawie grał Pitbull na Narodowym. Kto był, może dać znać, jak było na naszym Messengerze albo SMS-em pod 3001. Dachu nie mogli zamknąć i trochę zmokliście podobno, ale chyba nikomu to bardzo nie przeszkadzało, bo na relacjach widziałem, że był mega ogień. Pod numer 3001 SMS-em możecie również podrzucać nam swoje muzyczne propozycje i dedykacje do naszego sobotniego Max Party. Adam Lambert, Ghost Town.

więcej Fuka i Liwka na finał kolejnej godziny w Max Party. Jak chcecie, to dostaniecie jak najbardziej. Jeszcze więcej dobrego zmiksowanego bitu po 23 w RMF Max. W gotowości czeka już Shimza i jego afrohausowe Fire Fire.

to wypłynęliśmy na szeroką wodę razem z Roxy i Faustem po 23 w RMF Max. Hity na maksa. Tutaj cały czas sobotnie imprezowe Max Party w składzie Piotrek Świderski plus DJ Rafmix. Super, że z nami dalej jesteście. Jeszcze spać nie idziemy, tańczymy dalej. Teraz przy mega klasyku, przy legendarnym skuterze jego How Much Is

Tak, to was o bohaterach tej nocy. Jeśli zadeklarowaliście się, że dziś zawieziecie i odwieziecie bezpiecznie z sobotniej imprezy swoją ekipę Heroes i Manzelmerów przed momentem w RMF Max, z pozdrowieniami dla tych, co obecnie słuchają nas za kółkiem, no to co, nie zwalniamy i jedziemy dalej. DJ Gorza, Jason Derulo i Melody Michiko najpierw, a później Morandi Angel. Z takimi petardami rozpędzimy kolejny wakacyjny set w Max Party.

muszę się szczerze przyznać, że tej wersji jeszcze nie słyszałem. Rafmix mnie teraz mega zaskoczył. Męskie granie orkiestra z hymnem nareszcie w remiksie Two Infected w RMF Max. Takie imprezowe wersje tylko i wyłącznie w Max Party wieczorowo. Jeszcze do północy ich mamy trochę do zagrania, więc warto zostać razem z nami. Będzie m.in. muzyczna perełka od Boba Sinclaira, World Hold On, kto pamięta, którą podkręcił DJ Fisher. A teraz duet, który również ma spore szanse na tytuł najlepszego letniaczka tych wakacji. Topic i Becky G, Sorry Papi w RMF Max.

Ty masz Gips, Kukon i Jonathan. Taki skład na finał sobotniego Max Party w RMF Max. No tak to już jest, że wszystko co dobre zdecydowanie za szybko się kończy. Ale spokojnie, jutro po 20 wrócimy w tym samym składzie rozkręcić wam najlepszą imprezę w eterze, gdziekolwiek będziecie. Piotrek Świderski i DJ Rafmix. Do usłyszenia, dobrej nocy, trzymajcie się, cześć.

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.